głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Marek z Woli nie może zmrużyć oka, bo jego chomik znowu wyczynia akrobację na kołowrotku, więc czas na bang, bang, czyli dosłownie dwa razy huk, żebyś w końcu przestał wierzyć w cichy dom. W Radiu X Vibe leci Jessie J, Ariana Grande i Nicki Minaj. Specjalnie dla Marka, od nocnego Marka.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci jak żyć, nie mówimy Ci na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

znowu tu jesteś i mam wrażenie, że ciemność za oknem gęstnieje w rytm tego, co przygotowałem. Bo w Nightmarek nie ma miejsca na przypadki, a raczej na czysty obłąd. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom, cyfrowa twarz przyszłości, włamał się do transmisji telewizyjnej w Chicago, fundując widzom najbardziej niepokojący występ w dziejach? Bo do dziś nikt nie wie, kto pod maską robił ten chaos, co tylko pokazuje, że technologia zawsze była nieco niestabilna. To totalny klasyk absurdu, który smakuje jak zimna kawa o 3 nad ranem. Teraz Glockenbach i Asdis z utworem Dirty Dancing w strumieniu X-Vibe, gdzie każdy bit brzmi jak ostrzeżenie, którego i tak nie posłuchasz.

Siedzisz w ciemności, światło monitora wypala ci oczy, a w głowie masz tylko szum, więc posłuchaj tego. W 1996 roku twórcy filmu Toy Story wpadli na pomysł, żeby stworzyć postać Sida, tego psychopatycznego dzieciaka niszczącego zabawki, wzorując go na prawdziwym pracowniku studia, który uwielbiał rozbierać przedmioty na części pierwsze tylko po to, i patrzeć jak wybuchają. Koleś nawet nie wiedział, że stanie się animowaną ikoną znęcania się nad pulakami. Co jest całkiem uroczym przykładem korporacyjnej zemsty w rytm elektronicznego bitu, który zaraz utopi nas wszystkich w marazmie. Bo przecież życie to tylko balansowanie nad otchłanią, więc lepiej już teraz zanuć coś w X-Vibe, gdzie Warius Manx i Kasia Stankiewicz w wersji live wciągną cię w ruchome piaski prosto w otchłań X-Vibe.

my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

czasie audycji w X-Vibe. Pamiętaj, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist celowo użyli prawdziwych ludzkich szkieletów na planie, bo gumowe były za drogie, co tłumaczy ten dziwny rytm śmierci w twoich żyłach. Życie to totalny żart, a teraz Florida oraz David Guetta i Club Can't Handle Me rozkręcą twój zgon w X-Vibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: gdy przyjdzie.
1: Gdzie indziej musiałbyś słuchać o kredytach i suplementach na wszystko. U nas tylko to. Nie przełączaj.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Kiedy w 1997 roku ludzie w Japonii masowo padali na ziemię z drgawkami po obejrzeniu jednego odcinka Pokémonów, reszta świata uznała to za zbiorową halucynację albo początek końca cywilizacji. A prawda była znacznie bardziej prozaiczna i technicznie upierdliwa, bo szybkie miganie czerwonych i niebieskich świateł w czasie animacji po prostu przeciążyło ludzkie procesory, sprawiając, że mózgi wielu dzieciaków na chwilę przestały ogarniać rzeczywistość, co w sumie idealnie pasuje do tego, co serwujemy w X-Vibe, bo tutaj też nie bierzemy jeńców, tylko pozwalamy bitom przejąć kontrolę nad twoim nocnym spokojem, więc przygotuj się na totalny odlot. A teraz Jason Aldean i jego Dirt Road Anthem w X-Vibe.

Marek z Ursynowa znów przespał północy, analizując, czy to, że kelnerka nie uśmiechnęła się przy podawaniu rachunku, oznacza definitywny koniec mojej egzystencji w tej kawiarni. Więc lecimy z Know That You're Not Alone od Cat Burns, bo skoro tytuł mówi, że nie jesteś w tym sam, to może znaczy, że ona też nie spała z powodu tego cienia na twoim czole. W radiu X-Vibe dla Marka od Marka, który musi w końcu odpuścić.

2004 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby wsadzić wirusa w oprogramowanie telefonów Nokia i wyczyścić ludziom całą pamięć, co było totalnym obłędem, bo przecież nikt nie robił wtedy kopii zapasowych. Więc teraz w X-Vibe serwujemy dźwięki, których nie usunie żaden błąd systemu. A Zdzisława Sośnicka i Zbigniew Wodecki w Ze Tobą Chcę Oglądać Świat to czysty bit dla Twoich uszu.

Siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że współczesna technologia to szczyt inwigilacji. Ale przypomnij sobie rok 1999, kiedy firma Mattel wypuściła lalkę Barbie potrafiącą nagrywać twój głos. Co oczywiście skończyło się tym, że agencje wywiadowcze wpadły w popłoch, bo zabawka mogła rejestrować poufne rozmowy w Pentagonie. Co jest tak absurdalne, że aż urocze, biorąc pod uwagę, że dziś każdy z nas nosi w kieszeni smartfon, który słucha nas nawet wtedy, gdy śpimy. Więc ciesz się, że przynajmniej plastikowa lalka nie miała dostępu do twojego konta w banku. W X-Vibe. A teraz niech ten rytm wjedzie w twoją głowę. Justin Bieber i What Do You Mean w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona. W sumie bez różnicy.

Marek z Radomia pisze, że w sumie to wolałby, żeby jego dzieci nigdy nie dorastały, bo na razie są jedynymi osobami, które szczerze go lubią. Dość mroczne wyznanie, ale hej, przynajmniej nie udajesz, że jest kolorowo. Skoro lepsze dni to według ciebie po prostu te, w których nikt niczego od ciebie nie chce, słuchaj tego kawałka w radiu X-Vibe. Naked, May Muller, Polo G i Better Days. Dla Marka ode mnie. Niech wam będzie lżej.

Znowu tu jesteś, choć przysięgałeś sobie, że tym razem położysz się wcześniej, ale zamiast snu wybrałeś ten przyjemny mrok, w którym wszystko wydaje się nieco bardziej znośne niż w dziennym świetle. A skoro już siedzimy w tym night market, opowiem Ci, jak w 1986 roku pewien ambitny gość postanowił udowodnić, że filmy grozy to pikuś przy rzeczywistości, bo w trakcie kręcenia horroru Poltergeist ekipa naprawdę używała prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od plastikowych podróbek. Co tłumaczy, dlaczego na planie działy się rzeczy, których nikt nie chciał wyjaśniać. A Ty teraz siedzisz w X-Vibe i zastanawiasz się, czy pod Twoim łóżkiem też nie czai się jakaś smutna pamiątka z przeszłości. Więc łap ten rytm, bo Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora w swoim kawałku Ritual właśnie wjeżdżają na pełnej w X-Vibe.

słyszy nad ranem, a ty dalej siedzisz w tym mroku i gapisz się w sufit, więc posłuchaj o totalnym obłędzie. Bo w 2006 roku pewien gość postanowił udowodnić, że wirtualne życie to pułapka i stworzył serwis Second Life, gdzie ludzie zamiast spać dorabiali się milionów w cyfrowych dolarach, budując domy z pikseli, co brzmi jak przepis na depresję, ale najmocniejszy jest fakt, że w tym samym czasie niektórzy zaczęli tam organizować wirtualne kogrzaty, bo przecież śmierć w pikselach to jedyna rzecz, która w tym nightmark świecie ma jeszcze jakikolwiek sens. Teraz Various Manx i Mai w X-Vibe, gdzie nawet Mai wydaje się być tylko smutnym wspomnieniem o cieple, które nigdy nie nadeszło.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do wydawania dźwięków kosmity miksu odgłosów Chopa Pratcha i oddychania żony reżysera, co brzmi jak niezły najdumarek na jawie w czasie audycji w X-Vibe. Więc odpuść sobie sen i posłuchaj, jak David Guetta i Usher w kawałku Without You wpadają w ten dziwny beat w X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: Wiesz, zielądując, chcesz wszystko mieć na własność.
1: Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.

0: X-Vibe. Jesteś tu. Coś robimy dobrze.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś.

znowu tu jesteś w tej głębokiej czerni, gdzie jedynym towarzystwem jest szum kabli i moje leniwe gadanie w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł wypuszczenia na rynek pluszowych misiów, które miały wbudowane kasety magnetofonowe i potrafiły mówić głosem twojej matki? To był czysty obłęd, bo zabawki często same się włączały w środku nocy, przywołując głosy bliskich zza światów, co wywoływał zawały u niczego nieświadomych dzieciaków. Technologia totalnie przerosła oczekiwania twórców, serwując rodzinom darmowy horror w domowym zaciszu w rytm cichego przewijania taśmy. Teraz czas na nieco inny koniec świata w wydaniu Britney Spears i jej Till the World Ends w X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że w sumie to wolałby, żeby jego dzieci nigdy nie dorastały, bo na razie są jedynymi osobami, które szczerze go lubią. Dość mroczne wyznanie, ale hej, przynajmniej nie udajesz, że jest kolorowo. Skoro lepsze dni to według ciebie po prostu te, w których nikt niczego od ciebie nie chce, słuchaj tego kawałka w radiu X-Vibe. Naked, May Muller, Polo G i Better Days. Dla Marka ode mnie. Niech wam będzie lżej.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to albo nie.

0: masz przed oczami ten moment pod koniec lat 90., kiedy każdy dzieciak wierzył, że za drzwiami szafy czeka na niego wielki pies rozwiązujący zagadki kryminalne, a zamiast tego dostatałeś tylko stertę zakurzonych ubrań i samotność w środku nocy. W X-Vibe. To był czas, kiedy technologia zaczynała nas powoli osaczać, a największym horrorem był dźwięk modemu dial-up, który brzmiał jak walczące ze sobą roboty z piekła rodem. W 1997 roku niejaki Leroy uznał, że to idealny moment połączyć kreskówkową psychozę z polskim podwórkiem, serwując nam bit, który do dzisiaj wywołuje lekki niepokój w żołądku. Teraz Leroy i Scooby-Doo ja w X-Vibe.
1: Bum, bum, bum.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

zegarek pokazuje 4:15, a ty pewnie wciąż wpatrujesz się w sufit, analizując błędy młodości. Więc w sumie dobrze się składa, bo właśnie kończymy ten nasz nocny nightmarek w X-Vibe. Pamiętasz, jak w 1996 roku twórcy filmu Fargo wmówili wszystkim, że ta krwawa jatka wydarzyła się naprawdę? Ludzie łyknęli to jak młode pelikany, chociaż cała historia była wyssana z palca i to w dodatku dość brudnego. Siedzieli w tej zasypanej śniegiem Minnesotę i kręcili makabrę z uśmiechem na ustach, a widzowie w kinach bali się wyjść do toalety, bo myśleli, że za rogiem czeka na nich facet z maszynką do mielenia mięsa. Taki to był klimat w czasie audycji, więc teraz posłuchaj rytmu, który wjedzie w twoją głowę jak te wszystkie niepotrzebne wspomnienia, bo leci Kanye West oraz Dwele i ich Flashing Lights w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Marek z Ursynowa pisze wiadomość do swojej nawigacji, która znowu zacięła się w lesie, bo ten utwór idealnie oddaje jego bezradność, gdy w środku nocy musi wreszcie ustalić, gdzie właściwie pojechać. Więc posłuchajmy Where Do You Go zespołu La Bouche, dedykowanego przez Marka dla jego zagubionego GPS-a w Radiu X.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

chciałby without you, the Kid LAROI i Miley Cyrus X Vibe. Wiesz, że ten młody LAROI swoje pierwsze teksty pisał w notatniku, który ukradł z Billa w szkole? Następne hity dla pokolenia X, czyli Cabaret Voltaire, zaraz wlecą na głośniki. Zostań z radiem X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Najpierw słuchasz Baby i myślisz, że to szczyt romantyzmu, a potem wjeżdża Alice Nurge Cloud i nagle rozumiesz, że to po prostu kolejne.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Skoro Beauty and the Beat nie uratowało twojego beznadziejnego stylu życia, to Heaven Can Wait. Wierz mi, tam też cię nie wpuszczą. Słuchasz Radia X Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

To był End of Beginning od Joe w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość grał w Stranger Things, zanim wydał ten numer? Następne hity dla pokolenia X. A zaraz wjeżdża Julio Iglesias. Zostań w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Bronisław, z tej strony stupa Deugo nie przez tę główną ulicę i za każdym razem jak tu przejeżdżam, to mam przed oczami stare czasy, więc puszczaj mi szybko Humble od Kendrick Lamara, bo w Radio X Vibe przynajmniej nie puszczają tego samego chłamu, co wszędzie.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Najpierw każesz mi zamawiać carry out, a potem pytasz, czy jestem gotowy do lotu? Ziomek, zdecyduj się, bo od tego żarcia z dostawą nigdzie nie polecę. Radio X. Vibe.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który wciąż nie może przeboleć tego gościa w srebrnym kombi, co 3 miesiące temu zajechał mu drogę na rondzie. A że Marek do dzisiaj piecze ciasto dla sąsiadów w kształcie tego pechowego skrzyżowania, zadedykował mu It's My Life zespołu Bon Jovi. Bo skoro to jego życie, to mógł przynajmniej użyć kierunkowskazu, co teraz wybrzmi dla Was w Radiu X-Vibe.

To było Rapture w wykonaniu I.O. A Nadia Ali, zanim została gwiazdą clubbingu, pracowała w banku jako analityk finansowy. Następne hity dla pokolenia X, czyli zaraz wjeżdża Flowrida. Zostań z Radiem X-Vibe.

0: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

that I used to know od Gotye i Kimbra w X5. Wiedziałeś, że Gotye sam zbudował część instrumentów, których użył na tej płycie, bo lubił grzebać w starych gratach? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wraca Donna Summer. Zostań w radiu X5.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Słuchaj, Zenon z Szepty się kłania. Próbuję tu ogarnąć ten cały rozgardiarz w domu i zaraz oszaleję, więc puść mi w końcu GDFR stworzone przez Flo Rida, Sage the Gemini, Lucas, bo tylko to mnie uratuje na Radio X Vibe.

płakałeś jak bóbr przy Dancing with Tears in My Eyes, a teraz masz Moment for Life. Gratulacje! Właśnie przeżyłeś emocjonalne załamanie w 3 minuty. Życie jest absurdalne, tak samo jak to radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: Nowa godzina w radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

najpierw mówisz goodbye, a sekundę później pytasz how old are you? Trochę słaby podryw, stary. Ogarnij się, bo to już nie jest muzyka, to przesłuchanie w urzędzie. Radio

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Alien od Denisa Lloyda w X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość przed karierą muzyczną pracował jako barman w Tel Awiwie? Kolejne hity dla pokolenia X nadchodzą, a zaraz wjeżdżają Gorillaz. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego nocnego ja, które po trzeciej nad ranem zamawia czwartą pizzę z nadzieją na zbawienie. Więc dedykujemy mu Paradise od Coldplay, żeby w końcu poczuł ten rajski smak bez wyrzutów sumienia w radiu X-Vibe.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Najpierw lewitujesz, a chwilę później gubisz się w kimś obcym. Brzmi jak kiepska randka z Tindera, za którą płacisz tylko swoim czasem. Totalny obłęd w radio XY.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Chuck, chuck, chuck, chuck, gone. Chuck, gone. Chuck, gone. Chuck, gone.

A, Czesława zjęczydła tutaj. Ledwo żyje po tym treningu piłki nożnej dzieciaków. Więc spuszczaj mi szybko Famous od Big Time Rush, bo inaczej w tym Radio X Vibe chyba oszaleje.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Falling Away From Me w wykonaniu Korn w X-Vibe. Czy wiesz, że Jonathan Davis przed karierą muzyczną pracował w kostnicy i to właśnie tam nauczył się tej specyficznej ekspresji? Następne hity dla pokolenia X. Zaraz wiecie, Lady Gaga i Beyoncé, więc zostań w radiu X-Vibe.

mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Marek z Ursynowa napisał, że zamiast napisać do szefa, że kończy raport, wysłał wiadomość, że kończy romans. Więc teraz atmosfera w biurze jest gęstsza niż kawa. A że to totalny obłęd, dedykuję mu Americano od Klik, bo w Radiu X-Vibe wiemy, że gorzka prawda lepiej smakuje z kofeiny.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.

To był As It Was w wykonaniu Harry'ego Styla w X-Vibe. Wiedziałeś, że Harry debiutował w brytyjskim X-Faktorze jako solista, mimo że wcześniej odpadł z programu? To następne hity dla pokolenia X, a za moment wjeżdża Tayo Cruz. Zostań z radiem X-Vibe.

0: nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.
1: Hey Ming, I thought there were gonna be chicks at the

0: I'll see you next year, man.
1: Get off that cake!
2: Wait, don't forget to turn the generator off.
1: I dropped my pencil.
3: Bye. Mówią, że w Polsce tylko narzekamy, a to nieprawda. Czasem też słuchamy świetnej muzyki w Radiu X-Vibe, a potem znowu narzekamy.

0: Radio X Vibe. Muzyka, która nie potrzebuje twojej opinii. Słuchaj dalej.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

najpierw był bad guy, a teraz take the love. Bo widocznie po toksycznym typie potrzebujesz desperacko jakiegokolwiek uczucia, nawet jeśli to tylko tandetina piosenka. Żałosne, co? Radio

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

było Sweater Weather od The Neighborhood w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista zespołu Jesse Rutherford jako dziecko wystąpił w reklamie McDonalda? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wrzucam Phila Collinsa. Zostań z radiem i

bo to zła muzyka była? Nie, nie, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

No, w końcu wjeżdżam do Łamży. Stanisław z tej strony. Więc puszczaj mi szybko to Hotel Room Service od Pitbull, bo już nie wyrabiam w tej trasie. A Radio X-Vibe to jedyne, co tu jakoś gra.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: there it is.
1: You lose a view.
2: That's fucking amazing.
0: Here's how you do it. Watch this.
3: Fred's the master.
0: You gotta pay for a major expensive glass. That's how you do it.
4: Nie mów, że wszystko było lepsze kiedyś, ale przyznaj, że muzyka była i X-Vibe ją ma.

Ktoś próbował sail w stronę horyzontu, ale skończyło się na Dancing with an Angel w podrzędnym barze. Co za życiowa porażka, ale przynajmniej nie musisz już na to patrzeć. Radio X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

0: Marek z osiedla Słoneczne przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który znowu zajął dwa miejsca parkingowe, dedykując mu utwór Perfect Gentleman w wykonaniu Wyclef Jeana i Hope, bo skoro już tak bardzo chce być gentlemanem, to mógłby chociaż wjechać w linię, a nie zostawiać auto jak w grze komputerowej, co wybrzmi idealnie w Radiu X-Vibe przy kawałku Perfect Gentleman duetu Wyclef Jean i Hope dla Marka od sąsiada z miejsca obok.
1: This one's going out to the strip joints.

0: tell you, I got nothing but funny money, man. New York Dolls, man.
1: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Keep on Rising od Jana Kareya i Michelle Sellers w XX Vibe. Czy wiesz, że Michelle Sellers, zanim zajęła się muzyką, pracowała jako profesjonalna charakteryzatorka? Mamy następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na fun. Zostań z radiem XX Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

To był Living in a Haze od Milky Chance w X-Vibe. Czy wiesz, że ten duet poznał się jeszcze w szkole? Podczas lekcji religii. Następnie hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Sheila, więc zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu pojął, dlaczego ta kobieta tak desperacko woła: och, miłość! Ona po prostu wzywa pomoc przy wyrwaniu chwastów w ogrodzie, bo nazwała tak swoje złośliwe perze. To absolutny klasyk ogrodnictwa, więc w radiu X-Vibe leci Erasure, All Amour, od Marka dla sąsiadki Danki, żeby w końcu wygrała tę nierówną walkę z naturą.

najpierw każesz mi zrobić take a picture, a potem wjeżdża him and I. Serio, potrzebujesz pomocy terapeuty, a nie radia. Ale dobra, niech będzie. To w końcu radio X-Vibe.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: J-Lo, ja tu sa, no i ma.

Radio X Vibe. Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy m.in. to.

To dopiero początek godziny. Współczujemy twoim sąsiadom. Gramy. It's about that time, y'all.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Ona chce tylko ciebie pod choinkę, a on zostawia ślady na śniegu jak jakiś włamywacz. Serio, niech ktoś w końcu zamknie te drzwi, bo wieje nudą. To jest Radio X Vibe.

To było Begin w wykonaniu Måneskin w X-Vibe. Wiedziałeś, że wokalista zespołu Damiano jako dziecko chciał zostać profesjonalnym łyżwiarzem figurowym? Czas na następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadają Destiny's Child. Zostań w radiu X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tego wirtualnego oszusta od rzekomych paczek, które dostaje częściej niż rachunki za prąd. Więc dedykuje mu utwór Hall of Fame zespołu The Script z gościnnym udziałem Will.i.am. Bo skoro już tak bardzo chce być w tej swojej hali sławy spamerów, to niech przynajmniej poczuje klimat zwycięstwa w radiu X-Vibe.

Najpierw Adorn, żeby poczuć się jak model, a potem Many Kisses. Serio, po takiej dawce słodzenia muszę przemyć uszy benzyną, żeby nie dostać cukrzycy. To jest Radio X-Vibe.

Marek z Gocławia przysyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, któremu dedykuje ten utwór, bo skoro przez 3 lata nie potrafisz trafić w wyznaczone miejsce parkingowe, to faktycznie najwyraźniej wciąż nie znalazłeś tego, czego szukasz, więc w radiu X-Vibe leci U2 i I Still Haven't Found What I'm Looking For od Marka dla sąsiada mistrza parkowania, obyś w końcu nauczył się korzystać z linii.

to był Rocksteady od All Saints w X-Vibe. Wiedziałeś, że Nicole Appleton z tego zespołu była zaręczona z Robbie Williamsem, ale zerwali przez telefon? To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Green Day. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie, na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Piotr Szczepanik i te jego żółte kalendarze to definicja nostalgii, przy której nawet najtwardszy zawodnik mięknie w fotelu. Choć trzeba przyznać, że romantyzm w tamtym wydaniu bywa dziś równie egzotyczny, co fakt, że w 1983 roku za sprawą pewnego inżyniera z Motorola świat po raz pierwszy ujrzał komercyjny telefon komórkowy, który ważył blisko kilogram i kosztował fortunę. Może i wtedy komunikacja była trudniejsza, ale przynajmniej nikt nie musiał łykać pigułek w Ibidze, żeby poczuć się jak gwiazda w środku wielkiego zamieszania. Teraz Mike Posner i I Took a Pill in Ibiza w Radiu X Vibe.

Mamy wiadomość od Marka z Radomia, które dedykuje to swojej babci, bo w końcu nadszedł czas, żeby przestała liczyć na cud i wzięła się za siebie, jak śpiewają dziewczyny. Wiesz, no ona ciągle czeka, aż samo urośnie, a tu trzeba działać, więc niech bierze łopatę i sadzi te ziemniaki, bo inaczej obiad będzie z samego powietrza. A teraz w Radiu X-Vibe The Pussycat Dolls, When I Grow Up, dla babci od Marka.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

No! Paul Russell właśnie skończył swoje wygibasy i muszę przyznać, że ten poziom optymizmu jest wręcz podejrzany, zwłaszcza w 1998 roku, kiedy to świat oszalał na punkcie pierwszej wersji gry w węża, która zjadała nasze baterie w telefonach szybciej niż ty zjadasz te kolacje. A teraz czas na powrót do rzeczywistości, w której Will.i.am i Asher przypominają, że lata 2010 miały swoje własne, specyficzne pojęcie o parkietowej elegancji, więc oto Asher oraz Will.i.am z utworem OMG w X-Vibe.

był Summertime Sadness w miksie Cedrica Gervaisa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Lana Del Rey, zanim stała się gwiazdą, pracowała jako kelnerka i sama pisała teksty do swoich pierwszych demówek? To są właśnie następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Ozone. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl.
2: Nowa godzina. Ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w xvibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Trzeci Wymiar i ich style to dowód na to, że w 2004 roku polski hip-hop miał się całkiem nieźle. Nawet jeśli dzisiaj patrzymy na te stylówki z lekkim politowaniem. Skoro mowa o minionych dekadach, warto pamiętać, że w 1987 roku powstał pierwszy wirus komputerowy, atakujący systemy operacyjne. Co w sumie idealnie pasuje do tego, jak bardzo czasami chce się zrestartować rzeczywistość po ciężkim dniu. Zamiast jednak bawić się w informatyka, lepiej odpłynąć w stronę klimatów, które nie wymagają żadnego oprogramowania, bo jakość broni się sama. Zostawiamy blokowe podwórka na rzecz soulowego spokoju, który w Radiu X-Vibe smakuje zdecydowanie najlepiej. Teraz Duffy i Mercy w Radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej żonie, która w końcu zrozumiała, że ich małżeństwo to stan medyczny wymagający hospitalizacji, bo przecież Beyoncé wyraźnie śpiewa o tym, że bycie zakochanym to kliniczny obłęd, który kwalifikuje się na natychmiastowe leczenie zamknięte. A teraz w Radiu X Vibe. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Dla mojej żony od Marka.

0: Dziękuję bardzo. I tak to się, proszę Państwa, wszystko zaczęło. Dokładnie tą piosenką 10 lat temu debiutowałam. Gdyby wtedy zabrakło mi odwagi, a niewiele brakowało, to byłabym dzisiaj ogrodnikiem.
1: Gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
2: Już gra.

Peter serwuje nam ten swój smakowity kawałek, a ja zastanawiam się, czy w 1995 roku ktokolwiek przypuszczał, że muzyka stanie się tak słodka, skoro wtedy wszyscy woleli raczej taplać się w emo-błocie i flanelowych koszulach. To były czasy, gdy Alanis Morissette udowodniła światu, że prawdziwe uczucia najlepiej brzmią, gdy są trochę niewygodne i szorstkie. Więc zostawiamy tę cokielkową aurę za sobą i wchodzimy w świat szczerości, gdzie Alanis Morissette opowiada nam o tym, jak to jest wpaść po uszy w X-Vibe.

To był Dark Horse od Katy Perry i Juicy J w X-Vibe. Wiedziałeś, że Katy Perry zaczynała od gospel i wydała płytę pod prawdziwym nazwiskiem Katy Hudson? To już historia. Teraz następne hity dla pokolenia X. A za chwilę w głośnikach Cher. Zostań w radiu X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Śniadanie do łóżka w wykonaniu Andrzeja Piasecznego to propozycja dla tych, którzy wierzą w romantyzm. Choć w 1998 roku świat żył czymś zupełnie innym, bo właśnie wtedy powstała pierwsza wyszukiwarka Google, która definitywnie zakończyła erę spokojnych poranków i szukania odpowiedzi w zakurzonych encyklopediach. Dzisiaj zamiast szukać sensu życia, lepiej po prostu dać się ponieść innemu rodzajowi szaleństwa, bo skoro w Radiu X-Vibe nie oceniamy wyborów życiowych, to równie dobrze możemy przeskoczyć z polskich balad prosto w objęcia popowego chaosu, który nie wymaga żadnego myślenia. Teraz Britney Spears i I Wanna Go w Radiu X-Vibe.

Słuchajcie, mam tu wiadomość od Marka z Radomia, który dedykuje ten kawałek swojej teściowej, bo w końcu po miesiącach poszukiwań znalazł to jej nieszczęsne szklane oko, które notorycznie gubiła w misce z sałatką. To w sumie piękny hymn od determinacji. Od i w końcu odnaleźć to, co zaginęło w domowym chaosie. Więc niech to będzie dla niej przestroga, żeby bardziej uważała przy krojeniu warzyw. A teraz w Radiu X-Vibe Tina Turner, Golden Eye. Dla teściowej od Marka.

taki utwór jak Rise, bo idealny sposób na to, żeby całkiem zapomnieć o rzeczywistości. Choć pamiętam, że w 1986 roku pewien gość próbował sprzedać mi kasetę z nagraniem dźwięków wielorybów jako futurystyczny przebój. I muszę przyznać, że tamta pomyłka była mniej bolesna niż dzisiejsze poranne korki w X-Vibe. Więc teraz czas na dawkę nostalgii, prosto z czasów, kiedy Robin Gibb wiedział, jak sprawić, żeby każdy poczuł się jak totalny naiwniak. Teraz Robin Gibb i Like a Fool w X-Vibe.

usłyszałeś Youngblood od 5 Seconds of Summer w X-Vibe. Wiedziałeś, że perkusiści zespołu nie znają nut i grają tylko ze słuchu. To są następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Heart. Zostań z Radiem

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: da han var et ungdomsvin.
1: Da jeg var et ungdomsvin.
0: Veldig pent.
1: Takk.
2: Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej.

0: Da han var et ungdomssvin.
1: Da jeg var et ungdomssvin.

słuchając tego, jak ekipa z Crew Alva radzi sobie z troskami, przypomniałem sobie rok 1998, kiedy to świat oszalał na punkcie wirtualnych zwierzątek zwanych Tamagotchi, które zdechły w kieszeni szybciej niż zdążyłeś się do nich przywiązać. To był szczyt technologicznego absurdu, podobnie jak udawanie, że życie jest bezstresową bajką, gdy w rzeczywistości każdy z nas miewa dni, w których czuje się kompletnie przeciętnie. Skoro załatwiliśmy już sprawę bezproblemowego podejścia do świata, pora na dawkę szczerości, która nie bierze jeńców i przypomina, że bycie niedoskonałym to jedyna słuszna droga w radiu X-Vibe. Teraz Pink i Fucking Perfect w radiu

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Piaseczna pisze, że dedykuje ten kawałek swojej byłej, która po zerwaniu obsesyjnie sprawdzała każdy jego rachunek za prąd, żeby udowodnić, że facet jest po prostu zazdrosny o kilowaty. No cóż, Jealous Guy to przecież absolutny hymn o walce z wysokimi cenami energii i o tym, jak ciężko pogodzić się z rosnącymi prognozami w skrzynce na listy. A teraz w Radiu X-Vibe Roxy Music, Jealous Guy. Dla byłej od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Mars w wykonaniu George'a Stengela to idealny dowód na to, że nawet podróż na inną planetę nie pomoże Ci uciec od melancholii. A skoro mowa o kosmicznych odległościach, to warto wspomnieć, że w 1997 roku sonda Pathfinder wylądowała na Czerwonym Globie, nie mając więcej pamięci operacyjnej niż współczesna pralka. Co w sumie wyjaśnia, dlaczego nasze życie bywa tak dziwnie zapętlone. Więc nie pozostaje nic innego, jak przestać analizować błędy inżynierów i ruszyć w przy dźwiękach Top Loader oraz Dancing in the Moonlight w ten vibe.

To był Let It Go Jamesa Baya w X-Vibe. Widziałeś, że ten facet, zanim stał się znany, grał na ulicy za drobne? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Suga Babes w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchacie radia X-Vibe. Dzień dobry wieczór, moi drodzy słuchacze. Wybiła równa godzina, wtorkowy wieczór, a więc czas rozpocząć audycję Old and Gold. Jeżeli słuchacie audycji w miarę regularnie, to wiecie, że dzisiaj przygotowałem dla was piosenki dokładnie trzecią półeczkę już roku 1984. Te najlepsze piosenki, które znalazły się na liście Hot 100 magazynu Billboard, moi drodzy. Oczywiście w pierwszej kolejności poza kolejnością, jakby to powiedział klasyk, zapraszam was bardzo serdecznie do zapoznania się, do odwiedzenia przede wszystkim naszej strony internetowej, ale zakładam, że już tam jesteście, xvibe.pl, moi drodzy. Znajduje się tam trzecia od lewej strony zakładka, która nazwana jest Ramówka. I w ten oto sposób zapoznacie się ze wszystkimi audycjami, które dla was przygotowujemy. I dowiecie się chociażby i nawet również, że w poniedziałek Adrian Falatyn prowadzi swoją audycję Play of Beats od godziny 20 do godziny 22. Cóż wam zaprezentuje Adrian? Otóż najlepszy na świecie hip-hop, ten stary, ten dobry, na którym się wychowywaliśmy. Choć nie jest to mój ulubiony gatunek muzyki, to jednak można tam znaleźć naprawdę kilka świetnych perełek. Wtorek, no niezmiennie, no, skazani jesteście tutaj na mnie, czyli audycja Old and Gold w radiu X-Vibe. Środa to jest taki dzień, gdzie was nie męczymy swoimi audycjami, ale za to w czwartek swoje mocne, naprawdę mocne uderzenie ma Marcin w swojej audycji, w autorskiej oczywiście, rockowa propagacja od godziny 21 do godziny 22.30. Również w piątek Marcin prowadzi swoją inną audycję, Funky House, od 22 do 23. I tu pokazuje Marcin swoje zupełnie inne oblicze. Muzyka klubowa, to w jaki sposób wejdziecie w najbliższy nadchodzący weekend. To idealnie, ta audycja idealnie definiuje właśnie ten czas. Myśli nieuczesane w wykonaniu Kasi w każdą sobotę od godziny 22 do 23, a kropkę nad i w niedzielę stawia Aleksandra i jej dźwięki z taśmy od godziny 18 do godziny 20. Ale moi drodzy, razem z Dominikiem, redaktorem Dominikiem Czucz-Niebrzegowskim, zaczęliśmy hashtag pod tytułem Ponad Podziałami. Cóż to oznacza? Oznacza to tyle, że nie ma podziałów. Tak jest, wspieramy się, pomagamy sobie i w ten oto sposób dzięki temu nasza zaprzyjaźniona stacja internetowa rozgłośnia radiowa x-stacja.pl również ma okazję tutaj wybrzmieć. Jeżeli chodzi o Dominika, w każdą niedzielę prowadzi on swoją naprawdę świetnie przygotowaną audycję współtworzoną przez słuchaczy o nazwie Siła Wyrazu. Oznacza

oznacza to, znaczy zasady audycji są takie, że wszyscy słuchacze do określonego słówka, również zaproponowanego przez innych słuchaczy, wytypowanych przez Dominika, proponują swoje piosenki, swoje utwory do tego, z jakim słowem im się to z piosenki, z którym, które kojarzą się z danym utworem. Żeby było wszystko jasne, słowo na tę niedzielę to rzeka, moi drodzy. Ja swoje propozycje już wysłałem do Dominika. Mam nadzieję, że również będziecie mieli tę okazję. Jeżeli chcecie wiedzieć, w jaki sposób to zrobić, zapraszam was bardzo serdecznie do media społecznościowe, czy też na samą stronę internetową x-stacja.pl, moi drodzy. Ale dobrze, dość promowania, dość zapowiadania, czas na mięso dzisiejszego wieczoru, czyli audycję Old and Gold i pierwszą piosenkę, którą będzie Here Comes the Rain Again. No właśnie, a propos deszczu, padało dzisiaj u was? Zawsze możecie zostawić taką informację w naszym kąciku marudzenia, również na naszej głównej stronie xvibe.pl. A więc, moi drodzy, Here Comes the Rain Again. Utwór brytyjskiego duetu Eurythmics z roku 1983, otwierający ich trzeci album studyjny pod tytułem Touch. Autorami utworu są członkowie zespołu Annie Lennox i David A. Stewart, a producentem sam wcześniej wspomniany David. Utwór został wydany 13 stycznia 1984 roku jako trzeci singiel z albumu w Wielkiej Brytanii, a w Stanach Zjednoczonych jako pierwszy. Stał się drugim przebojem Eurythmics, który znalazł się w pierwszej dziesiątce listy przebojów w USA, osiągając czwarte miejsce na liście Billboard Hot 100. Here Comes the Rain Again dotarł do ósmego miejsca na brytyjskiej liście przebojów, stając się piątym z rzędu singlem w pierwszej dziesiątce w ich ojczystym kraju. Stewart i Lennox napisali piosenkę podczas pobytu w hotelu Mayflower w Nowym Jorku. Był pochmurny dzień, a Stewart grał na keyboardzie melancholijne akordy. Jeżeli wiecie, jakie to są melancholijne akordy, zawsze możecie też zostawić w kąciku marudzenia taki swój komentarz, moi drodzy. Będzie bardzo miło wdać się z wami w dyskusję. Annie Lennox podeszła, wyjrzała przez okno na szare niebo i panoramę Nowego Jorku i spontanicznie zaśpiewała Here Comes the Rain Again. Znowu nadchodzi deszcz. Duet opracował resztę utworu w oparciu o ten nastrój. Czas trwania utworu Here Comes the Rain Again wynosi w rzeczywistości około 5 minut, ale na albumie Touch znalazła się wersja z wyciszeniem po około 4,5 minuty. Chociaż został on jeszcze bardziej zmodyfikowany na potrzeby singla i teledysku, wiele amerykańskich stacji radiowych grało jego pełną wersję, która nie pojawiła się na żadnym albumie Eurythmics, aż do amerykańskiego wydania Greatest Hits w roku 1991. Moi drodzy, w takim układzie tę również wersję najprawdopodobniej wam zaproponuję, bowiem trwa ona blisko 5 minut. Tak więc no w sumie nie, to będzie właśnie ta z 84 oryginalna. Tak więc nie przedłużając, moi drodzy, oddaję was w ręce zespołu Eurythmics i ich piosenka Here Comes the Rain Again.

Moi drodzy, bałem się przeogromnie, że będę musiał się dzisiaj wesprzeć takim paskudnym, wstrętnym i bardzo niedobrym napojem energetycznym, ale przy takich hitach zdecydowanie nie ma takiej potrzeby. Nóżka, że tak powiem, sama chodzi do tańca, rwie się wręcz w rytm, wystukuje to, co trzeba, no a gdzieś tam, powiedzmy, umysł sam się pobudza. Czy tak będzie również przy kolejnej piosence? Właśnie się teraz przekonamy. Uptown Girl to piosenka napisana i wykonana przez amerykańskiego muzyka Billy'ego Joela z jego 9. albumu studyjnego pod tytułem An Innocent Man, wydanego we wrześniu 1983 roku jako drugi singiel z albumu. Tekst opisuje pracownika fizycznego, który próbuje uwieść bogatą dziewczynę z centrum. Uptown Girl zajmowała 3. miejsce na liście Billboard Hot 100 przez 5 kolejnych tygodni, od 12 listopada do 10 grudnia 1983 roku. Utwór osiągnął również 1. miejsce na liście... Utwór osiągnął również 1. miejsce w Wielkiej Brytanii przez 5 tygodni, co było jego jedynym przebojem numer 1 w tym kraju. Był to drugi najlepiej sprzedający się singiel w 1983 roku w Wielkiej Brytanii, zaraz za utworem Karma Chameleon zespołu Culture Club, który Joel zdeceronizował 1 listopada 1983 roku. Utwór był 19. najlepiej sprzedającym się singlem lat 80. w Wielkiej Brytanii, sprzedając się w nakładzie 975 tysięcy egzemplarzy. Ogrom, naprawdę ogrom, tak więc chylę czoła i gratuluję. Nic więcej nie pozostaje. Według wywiadu z Howardem Sternem, Joel pierwotnie zatytułował piosenkę Uptown Girls, a pomysł narodził się, gdy był otoczony Christie Brinkley, Whitney Houston i swoją ówczesną dziewczyną Ellie MacPherson. Według licznych wywiadów z Joelem piosenka pierwotnie miała opowiadać o jego związku z MacPherson, ale ostatecznie stała się również opowieścią o jego przyszłej żonie, Brinkley. Obie kobiety były jedynymi z najsłynniejszych supermodelek lat 80. No, moi drodzy, w takim układzie ja jestem bardzo ciekawy, cóż tutaj się wydarzy w tekście tej piosenki. Billy Joel, Uptown Girl.

Moi drodzy, nie wiem jak to jest w waszym mieście, ale jeżeli chodzi o Częstochowę, no centrum nie jest jakoś bardzo duże. No i w sumie spotkać dziewczynę z centrum miasta Częstochowy nie jest takie wcale trudne. Możecie się zawsze oczywiście przekonać. Zapraszam was do odwiedzenia tego małego, paskudnego, zaplutego, wstrętnego, zabetonowanego miasta, ale niezwykle urokliwego, cudownego, przyjemnego, pełnego przyjaznych ludzi. No i oczywiście Jasna Góra, która nam świeci opatrznością swoją, tak samo jak kolejna piosenka, która to pochodzi z takiego gatunku, że myślę, że Dominikanie by się tutaj, no, mogli za głowę złapać. Sister Christian to piosenka amerykańskiego zespołu hard rockowego Night Ranger. Ta potężna ballada została wydana w marcu 1984 roku jako drugi singiel z albumu Midnight Madness. Zajęła 32 miejsce na liście 100 najlepszych piosenek lat 80. XX wieku według VH1. Została napisana i zaśpiewana przez perkusistę zespołu Kelego Keigiego dla jego siostry. Był to największy hit zespołu, osiągając 5. miejsce na liście Billboard Hot 100 i utrzymując się na listach przebojów przez 24 tygodnie. Osiągnęła również 1. miejsce w Kanadzie. Po powrocie z wizyty w rodzinnym Eugene w stanie Oregon, Keigi napisał piosenkę w swoim mieszkaniu w San Francisco, zdumiony tempem, w jakim dorastała jego siostra. No akurat nie wiem, czy mam to szczęście, czy nieszczęście. Dla mnie ogromne szczęście, ponieważ mam brata, tak więc nie mam zupełnie zielonego pojęcia, jak to jest mieć siostrę jeszcze młodszą w dodatku. Może wy macie jakieś takie doświadczenia, będąc starszym rodzeństwem młodszej siostry? Zawsze możecie coś tutaj zostawić, jakiś taki delikatny ślad w naszym kąciku marudzenia. A już teraz Night Ranger, Sister Christian.

Jak to się dzieje, moi drodzy, że zespoły hard rockowe, metalowe, czy no generalnie grające różnego rodzaju formy rocka wykonują naprawdę tak świetne ballady w tymże klimacie? Może znacie odpowiedź? Jeżeli nie, przechodzimy do następnej piosenki. Drive to utwór amerykańskiego zespołu rockowego The Cars z ich 5. albumu studyjnego Heartbeat City. Został wydany 23 lipca 1984 roku jako 3. singiel z albumu. Po wydaniu Drive stał się najlepiej sprzedającym się singlem The Cars w większości krajów. W Stanach Zjednoczonych osiągnął 3. miejsce na liście Billboard Hot 100 i szczyt listy przebojów Adult Contemporary. W Wielkiej Brytanii osiągnął 5. miejsce, 4. w Niemczech Zachodnich, 6. w Kanadzie i 3. w Irlandii. Tekst utworu Drive porusza temat związku, który zaniepokoił wokalistę, a wskazują na to te wersy. Kto ci powie, kiedy będzie za późno? Kto ci powie, że sprawy nie mają się tak dobrze? Instrumentacja jest niemal w całości elektroniczna, a syntezatory Grega Hawkesa i gitara Eliota Eastona nadają utworowi przejmującą atmosferę i strukturę muzyczną. Moi drodzy, jeżeli słuchaliście audycji Old and Gold wcześniej, to mieliście okazję wcześniej posłuchać również piosenek The Cars z zespołów. No, są naprawdę bardzo charakterystyczni i myślę, że i w tą piosenką to potwierdzą. The Cars, Drive.

No i powiem wam, że ta piosenka jak najbardziej może wam się kojarzyć z pewnym filmem. W roku 2007, tak wiem, odległe czasy, raptem 19 zaledwie lat temu, powstał film pod tytułem Transformers, gdzie no, naprawdę świetnie wczuł się w swoją rolę, jak on się nazywa, coś tam takiego delikatnie z francuskiego. W każdym razie sam Witwicki w jego wykonaniu był no, naprawdę świetny. No ale kiedy w końcu uzbierał pieniążki na swoje wymarzone auto, czyli stare Camaro, o tym jeszcze nie wiedział, że jest to Transformers, no, z głośników samochodów wypłynęła, można tak to powiedzieć, właśnie ta piosenka, gdy zobaczył niezwykle atrakcyjną koleżankę z klasy o imieniu Michaela, w postać której wcieliła się, no właśnie, jak ona się nazywała, kurczę, dam dobrą pamięć do nazwisk, ale nie pamiętam. Może wam się przypomni. A, właśnie, tak, tak, no, ten, no, to właśnie ta dziewczyna. Tak, Megan Fox. Moi drodzy, dobrze, bo tutaj ja się rozmarzyłem delikatnie, a muzyka sama się nie zaprezentuje. Twist of Fate to piosenka nagrana przez brytyjsko-australijską piosenkarkę Olivię Newton-John na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu Two of a Kind z roku 1983. Piosenka została wydana jako pierwszy singiel z albumu 21 października, właśnie wcześniej wspomnianego 1983 roku. Znalazła się w pierwszej piątce list przebojów w Australii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W roku 1978 John Travolta i Olivia Newton-John wystąpili w Grease, kinowej adaptacji broadwayowskiego musicalu o tym samym tytule z roku 1972. Jej sukces wywołał oferty ponownego połączenia ich w innym filmie. Travolta przeczytał scenariusz do Two of a Kind i namówił Newton-John, aby również z nim zagrała. Jego postać w filmie to nieudany wynalazca, który został nieświadomie wybrany, aby określić losy ludzkości. Po tym, jak próbuje obrabować bank, gdzie kasjerka, właśnie Olivia Newton-John, daje mu torbę pełną dolarów, wpłat i zatrzymuje pieniądze dla siebie. Los ponownie łączy ich w śmiertelnym wypadku. Zostają przywróceni do życia, gdy wskazówki czasu zostają cofnięte pod warunkiem, bez ich wiedzy, że oboje poświęcą się dla siebie nawzajem przed upływem tygodnia, aby Bóg nie zniszczył rodzaju ludzkiego. Utwór nawiązuje do przewinień bohaterów, ale skupia się głównie na fakcie, że dostają oni drugą szansę w życiu. Jeżeli to jest ten film, co myślę, że to jest ten film, to jest naprawdę bardzo dobry film. Jeżeli kojarzycie, to zawsze możecie zostawić jakiś swój komentarz w kąciku marudzenia. A już teraz Olivia Newton-John, Twist of Fate z filmu Two of a Kind.

Moi drodzy, fajny, bardzo, kurczę, nie można w radiu mówić słowo fajny. Następnym razem, kiedy powiem ja słowo takie, które wybrzmiało przed chwileczką, możecie mnie skarcić w kąciku marudzenia. Pozwalam, jak najbardziej, nie mówimy fajny. Słowo fajny jest zakazane, dla mnie przynajmniej. Bardzo przyjemny kobiecy głos w rockowym wydaniu Olivia Newton-John. Jak najbardziej, jeżeli wam się podobało, zawsze możecie urozmaicić, wzbogacić swoją listę, playlistę na ulubionym streamie właśnie o ten numer. A czy kolejny również przykuje waszą uwagę? Union of the Snake to 9. singiel angielskiego zespołu pop-rockowego Duran Duran, wydany 17 października 1983 roku. Był to główny singiel z 3. albumu zespołu, Seven and the Ragged Tiger. Stał się jednym z najpopularniejszych singli Duran Duran, osiągając pierwsze miejsce na liście przebojów Cashbox w USA i 3. miejsce na liście Billboard Hot 100 przez 3 kolejne tygodnie pod koniec 1983 roku minionego stulecia. Dalszy wzrost na listach przebojów zostały zahamowane przez Say It Isn't So, Daryl Halla i Johna Oatesa oraz Say Say Say, Paula McCartneya i Michaela Jacksona. Utwór osiągnął również 3. miejsce na brytyjskiej liście przebojów. No cóż, w takim układzie nie pozostaje nic innego, nie trzymać was w żaden sposób w niepewności i zaprosić was do wspólnego posłuchania zespołu Duran Duran i ich piosenki Union of the Snake.

Jak się okazało, dotarło do mnie z różnych źródeł, że nie przeszkadza wam słowo fajne, gdy ktoś powie je podczas trwania audycji. To ja wam przytoczę taką jedną ciekawą anegdotę odnośnie tegoż słowa. Będąc jeszcze w szkole podstawowej, miałem na naprawdę fenomenalną polonistkę, która no, piekielnie dbała o to, aby no, dzieciaki na tamten czas w szkole podstawowej, o Jezus Maria, to było do 14 roku życia, jeszcze wtedy, tak, jestem z tej starej szkoły. Do 14 roku życia uczęszczałem do szkoły podstawowej, no i złożyło się tak, że mieliśmy do napisania wypracowanie. Jedna z koleżanek właśnie w tymże wypracowaniu użyła słowo fajny. No i tak się poukładało, że od tamtej pory, jak dostała OPR, tak zwany, od nauczycielki, no to ja sam się oduczyłem używać tego słowa. Jakoś tak bardziej. Dobra, słuchajcie, dość anegdotek, czas na kolejną piosenkę. A ta już jest gotowa do zaprezentowania. O, jak ja się cieszę, że ona wybrzmi. No jest świetna piosenka. Myślę, że wam też się spodoba. The Heart of Rock and Roll, czyli piosenka wykonana przez Huey Lewis and the News, wydana jako trzeci singiel z albumu Sports z 1983 roku. Singiel osiągnął szóste miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA. Inspiracją do utworu był koncert zespołu w Cleveland w stanie Ohio. Cleveland słynęło wówczas ze sceny rockowej, ale zespół nie poddawał się temu twierdzeniu, wierząc, że ich rodzinne miasto, San Francisco, ma lepszą scenę. Po koncercie Lewis ustąpił początkowo tytuł utworu brzmiał The Heart of Rock and Roll is in Cleveland, nawiązując do komentarza Lewisa do zespołu, ale zmienił go na The Heart of the Rock and Roll is still beating. Według niego przesłanie utworu brzmi: prawdziwy rock'n'roll istnieje gdzie indziej niż w Los Angeles czy Nowym Jorku. Na sugestie swojej wytwórni płytowej zespół wyprodukował kilka regionalnych wersji singla, w których po wspomnieniu Detroit pod koniec utworu Lewis wymienia jedno lub więcej miast, których nie ma w tekście wersji albumowej, w tym New Haven, Dallas, St. Louis i Toronto. A waszym zdaniem, które miasto jest najbardziej rockowe, jeżeli chodzi oczywiście o scenę polską? Zachęcam was do wrzucenia swoich propozycji do kącika marudzenia. Ciekawe, ile się powtórzy. A już teraz Huey Lewis and the News, The Heart of the Rock and Roll.

Moi drodzy, najbardziej rockowe miasto Polski to Radom. Tom, to, tom, tom, tom, tom. Padło, rzekło się. W takim układzie spotykamy się na następnym rockowym koncercie w Radomiu, moi drodzy. Tak jest. A teraz Hard Habit to Break, czyli piosenka napisana przez Steve'a Kipnera i Johna Lewisa Parkera, wyprodukowana i zaaranżowana przez Davida Fostera, a nagrana przez zespół Chicago na album z 1984 roku Chicago 17, w którym Bill Champlin i Peter Cetera zaśpiewali wspólnie. Wydana jako drugi singiel z albumu, osiągnęła trzecie miejsce na liście Billboard Hot 100, a na wyższą pozycję nie zostały jej... nie zdołały jej przebić Caribbean Queen Billego Oceana i I Just Called to Say I Love You Stevie'ego Wondera. Hard Habit to Break zajęła również trzecie miejsce na liście przebojów Adult Contemporary. Za granicą osiągnęła ósme miejsce na liście UK Singles Charts. Tekst piosenki wydaje się opisywać mężczyznę, który ma trudności z pogodzeniem się z odejściem drugiej połówki, którą porzucił dla kogoś innego. No, widać, znalazła 07. Taka ciekawostka. Pamiętacie, był taki serial 07 Zgłoś się. Ojku, oj, to był chyba zielony polonez, Borewicz, tak zwany. Dobrze pamiętam kolor zielony? Możecie mnie zawsze poprawić. I zapraszam do otwartej dyskusji jak najbardziej. Tytuł piosenki, tak wracając oczywiście do Hard Habit to Break zespołu Chicago. Tytuł piosenki został wykorzystany jako slogan dla Demon Dogs, stoiska z hot dogami należącego do menedżera zespołu, Petera Schiavarelliego, które mieściło się na terenie kampusu Lincoln Park Uniwersytetu DePaul. Moi drodzy, no cóż, w takim układzie... też taka ciekawostka, mogę wam śmiało powiedzieć, jeżeli chodzi o hot dogi chicagowskie, wiem, mogę potwierdzić, bo no, miałem tę przyjemność, że jadłem. Rzeczywiście chicagowskie hot dogi słyną z tego, że jest tam zamiast tradycyjnej parówki dodawana normalna, tradycyjna, grubo, taka konkretna, wyśmienita, soczysta, świetnie wysmażona polska kiełbaska śląska. Tak to mniej więcej wygląda, ale jest naprawdę mega. Dużo dodatków. Do tego jeszcze taka bardzo fajna, prażona cebulka posypana. Aż zgłodniałem. Chyba sobie kolację jeszcze zjem jedną. A co? Niech, ale dobra. Jedzenie jedzeniem oczywiście jak najbardziej. A teraz Chicago Hard Habits to Break.

dla was. Jeżeli coś sam sobie przekąszacie, to smacznego jak najbardziej. No ja niestety jestem zobowiązany do trzymania pewnego rodzaju fasonu. Podobno. Tak więc, no niestety, muszę się zadowolić tylko i wyłącznie czystą, nieskazitelną, smaczną kranówką. Tak, i savoir-vivre poszedł się, że tak powiem, wyprowadzić na spacer. Kochani, dobrze, to było Chicago. No a teraz to skandal. Taka piosenka, The Warrior, czyli piosenka amerykańskiego zespołu rockowego Skandal, którego wokalistką jest Patti Smith. Znalazła się na ich debiutanckim i jedynym albumie solowym Warrior. Utwór osiągnął 7 miejsce na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych i pierwsze w Kanadzie, a także pierwsze miejsce na liście Billboard Rock Top Tracks w USA. W roku 1984 zdobył nagrodę BMI Airplay Award. Był również hitem w Australii, gdzie dotarł do 6 miejsca, oraz w Nowej Zelandii i RPA, osiągając 11 miejsce w obu krajach. Teledysk do utworu wyreżyserował David Hahn. Moi drodzy, teledysku w ogóle nie kojarzę, ale zespół Skandal, no mam nadzieję, że będzie skandalicznie. I ich singiel The Warrior.

Oj, powiem wam, że jeżeli chodzi o lata 80., ewidentnie moje serce skradają kobiety, które wykonują piosenki rockowe, śpiewają piosenki rockowe. Tam jest pazur, tam jest energia, tam jest to zaangażowanie, którego mnie na tamten czas brakowało. A dlaczego brakowało? Bowiem ja się zaledwie urodziłem w 84 roku. Tak jest, 42 lata temu. Jeszcze nie 42 lata. Dajcie mi jeszcze tydzień. Nie, cały tydzień. Nie, kurczę, 5 dni. Oj, źle, niedobrze. No trudno. Moi drodzy, kolejna piosenka już jest przygotowana. Już widzę tutaj, wirtualna płyta została wciągnięta? A niech będzie, że wciągnięta. Tak. Ojejku, słuchajcie, tak jeszcze szybciutko. Nie wiem, czy mieliście przyjemność posiadać magnetofon, tak zwany. I co się działo, jakie to były katusze, jakie serce stawało w momencie, kiedy tylko się okazywało, że tenże magnetofon zrobił rzecz okrutną. Wciągnął naszą ulubioną taśmę, naszego ulubionego wykonawcy, czy ewentualnie składankę, którą pieczołowicie dobieraliśmy przez, kurczę, całe lato. A tu nagle jeden taki wypadek, jeden taki incydent i taśma poszła w niepamięć. Czy pamiętacie takie sytuacje, taki ból, że odczuwaliście to kiedykolwiek? Jeżeli nie, to jesteście szczęściarami. Jeżeli tak, też jesteście szczęściarami. Teraz z perspektywy czasu można tak powiedzieć. Dobrze, moi drodzy, bo ja tutaj pitu-pitu gadu-gadu, a muzyka sama się nie zaprezentuje. If ever you're in my arms again. No i strasznie skomplikowany tytuł piosenki. Kto to w ogóle tak wymyślił? If ever you're in my arms again. Jeżeli kiedykolwiek będziesz znowu w moich ramionach. O, po polsku łatwiej to jakoś powiedzieć. To utwór z 1984 roku, nagrany przez amerykańskiego piosenkarza R&B Peeble Brysona. Wydany jako singiel z albumu Straight from the Heart. Singiel osiągnął 6. miejsce na liście R&B i był pierwszym singlem Brysona, który znalazł się w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100, gdzie latem 84 roku osiągnął 10. miejsce. Utwór spędził również 4 tygodnie na pierwszym miejscu listy przebojów Adult Contemporary. Moi drodzy, w takim układzie cóż, ja się tutaj udaję do kącika marudzenia, gdzie możemy sobie razem wspólnie pomarudzić na te piękne czasy lata 80., 90., niechaj i tak będzie. A w tle niech wybrzmiewa Peeble Bryson, If Ever You're In My Arms Again.

Ależ to było przyjemne. Na tę godzinę? Taka przyjemna, delikatna piosenka, która delikatnie potrafi nas ukołysać do snu. A czemuż by nie? Dobrze, w takim układzie zmieniamy klimacik delikatnie i stanie się to za sprawą piosenki Automatic, nagrany przez amerykański zespół wokalny Pointer Sisters na ich 10. album studyjny Breakout. Utwór został wydany przez wytwórnię Planet 13 stycznia 1984 roku jako drugi singiel z albumu. Autorami są Brock Walsh i Mark Goldenberg. Automatic osiągnął 5. miejsce na liście Billboard Hot 100 w USA i stał się jednym z ich sztandarowych utworów. Ostatecznie 3 inne single z Breakout z rzędu znalazły się w pierwszej 10. listy Hot 100. Billboard umieścił utwór na 94. miejscu na liście 100 najlepszych piosenek girls bandów wszechczasów. Automatic był pierwszym przebojem zespołu z listy Top 40, w którym wystąpiła charakterystyczna kontraltowa partia Ruth Pointer. Według Ruth Pointer Automatic był ostatnim utworem wydanym na album Breakout. Robiły sobie przerwę w nagraniu w biurze Jima Tracka, prawej ręki Richarda Perego, i Jim wspomniał, że ma zapas taśm, których mogły posłuchać dziewczyny z zespołu. No, powiem wam, że zaowocowało to naprawdę świetną piosenką. The Pointer Sisters, Automatic.

Mój komentarz? Czasami, kiedy jesteśmy bardzo zmęczeni, pewne czynności wykonujemy automatycznie. Jeżeli też tak macie, na przykład, nie wiem, prowadzicie samochód na automacie? Oby nie, bo to może być naprawdę niebezpieczne. Miałem akurat kiedyś taką sytuację niefortunną, że rzeczywiście już po prostu byłem tak zmęczony, że no gdzieś, powiedzmy, oko mi poleciało za kółkiem. Było to bardzo niebezpieczne. Zostałem zatrzymany przez policję, przez policjanta, który jechał akurat za mną. Normalnie oznakowanym radiowozem, przez to, że byłem taki zmęczony, to no, nie widziałem po prostu gościa. Zatrzymał mnie, zrobił mi wszelkiego rodzaju testy, żeby przejść prosto po linii. Miałem ogromne problemy, pomimo tego, że nie spożywałem żadnych trunków procentowych, miałem ogromne problemy, żeby iść po prostej linii ze zmęczenia. A na koniec gościu z tego tytułu, że nie czuł ode mnie żadnej woni trunku, poprosił mnie, żebym dmuchnął przysłowiowy balonik. Kiedy pokazało 0,0, mówi, że dobra, jedź do domu ostrożnie, powoli, przede wszystkim ostrożnie. No wtedy miałem takie uderzenia adrenaliny, że bez problemu dojechałem do domu, ale na szczęście już też nie miałem daleko, raptem chyba, nie wiem, ze 3-4 kilometry maksymalnie. Ale no, miałem taką sytuację. Tak więc uważajcie, błagam, uważajcie na siebie, kiedy prowadzicie samochody. Wariatów, maniaków, śpiochów, takich jak ja, nie brakuje. O, i teraz jest idealna piosenka. Znaczy nie cisza, spokojnie, nie cisza. Zastanawiam się, jakby to ładnie zapowiedzieć. No nie da się jakoś ładnie, po prostu trzeba prosto z mostu. Let the music play. Piosenka nagrana przez amerykańską piosenkarkę Shannon i wydana 19 września 1983 roku zarówno jako jej debiutancki singiel, jak i główny singiel z jej debiutanckiego albumu studyjnego o tym samym tytule, wydany w roku 1984. Let the Music Play była pierwszym z czterech utworów Shannon, które znalazły się na szczycie listy przebojów US Dance Club Songs, osiągając szczyt w październiku 1983 roku. Stała się również hitem crossoverowym w USA, osiągając szczyt na drugim miejscu listy przebojów Hot R&B, Hip Hop Songs i ósmym miejscu na liście Billboard Hot 100, dokładnie w lutym 1984 roku minionego stulecia. Był to jedyny hit Shannon w USA, który znalazł się w top 40. Oryginalną wersję utworu wyprodukowali Chris Barbosa i Mark Liggett. Barbosa napisał i zaaranżował oryginalny utwór demo Let the Music Play z Robem Kilgorem, grającym na wszystkich instrumentach. Moi drodzy, jak ja się cieszę, że ta piosenka wybrzmi właśnie dzisiaj podczas dzisiejszej audycji Billboard, rocznik 84 w Old and Gold. Shannon, Let the Music Play, a was zapraszam na parkiet, moi drodzy.

Dobrze, że miałem słuchawki na uszach, bo normalnie tak tutaj wybijałem na wszystkie strony, że świetny numer, doskonały do potańczenia i no, przywołuje ten klimat lat 80., połowy lat 80., prawie, bo rocznik 84. to prawie połowa. Dobrze, moi drodzy. O, i teraz będzie taka niesamowita, bardzo ciekawa odskocznia od tego, co usłyszeliśmy przed chwileczką. To All the Girls I've Loved Before, czyli piosenka napisana przez Hala Davida, który był odpowiedzialny za tekst, i Alberta Hammonda, który był odpowiedzialny za muzykę. Pierwotnie została nagrana przez Hammonda w 1975 roku na jego albumie 99 Miles from LA, ale bardziej znana jest z nagrania Julio Iglesiasa i Willego Nelsona z roku 1984, które znalazło się na albumie Iglesiasa 1100 Bel Air Place. Przełom dla Iglesiasa na rynku anglojęzycznym, mimo że w 81 roku minionego stulecia tenże właśnie wokalista, muzyk, artysta osiągnął pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów dzięki wersji w dużej mierze hiszpańskojęzycznej Begin the Beguin. Piosenka osiągnęła piąte miejsce na liście Billboard Hot 100 i pierwsze miejsce na kanadyjskiej liście RPM Top Singles. Utwór To All the Girls I've Loved Before trafił na pierwsze miejsce listy przebojów country i był jednym z dwóch utworów Julio Iglesiasa i Willego Nelsona występujących razem. Drugą piosenką był Spanish Eyes, który pod koniec 1988 roku dotarł aż do ósmego miejsca. David i Hammond stworzyli piosenkę w 1975 roku i zarejestrowali ją w Biurze Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych dokładnie 28 kwietnia tego samego roku, czyli mowa o 75. Po wydaniu nagrania Bobiego Wintona 9 października 80 roku piosenkę zarejestrowano jako opublikowaną w USA. Moi drodzy, cóż, zmieniamy klimat. Country. Niech będzie i tak. Julio Iglesias i Willie Nelson. To All the Girls I've Loved Before.

Jestem człowiekiem mych słów, a zatem sprawdziłem to i Julio Iglesias, urodzony 23 września 1943 roku, nadal żyje. No, cóż mogę powiedzieć w takiej sytuacji? Na pewno pan Julio Iglesias słucha Łukasza Moskalika i jego audycji Old and Gold. To jestem bardziej niż pewny. W końcu w gronie słuchaczy, tak licznej gronie słuchaczy, w tak licznym gronie słuchaczy, no musi być taki wyjątkowy artysta. Tak więc, panie Julio, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, niech pan żyje 100 lat i jeszcze więcej. I jeżeli to jest możliwe, tworzyć muzykę, może jeszcze jakąś, chociaż podejrzewam, że już jest na emeryturze i pewnie żyje z samych tandiem. Tak, może być, jak najbardziej. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, bo dwa razy powtarzać nie będę. That's all. Nie, to jeszcze nie koniec audycji, spokojnie. To jest utwór angielskiego zespołu rockowego Genesis. Jest to kompozycja grupowa i pojawia się jako drugi utwór na ich albumie o tym samym tytule z roku 83 minionego stulecia. Był to drugi singiel z albumu po Mama. Singiel w USA osiągnął 6 miejsce na początku 84 roku, stając się pierwszym przebojem zespołu, który znalazł się w pierwszej dziesiątce listy przebojów Billboard Hot 100. Na stronie B znalazł się utwór Second Home by the Sea. Brytyjski singiel zawierał Taking It All Too Hard na drugiej stronie i dotarł do 16 miejsca na liście przebojów. Wydano również singiel 12-calowy z koncertową wersją utworu Dobra, nieważne. Utwór z 81 roku. Strasznie mi się język plącze o tej godzinie, ale spokojnie, nie piłem żadnych procentowych trunków. Utwór, o którym wspominałem przed chwileczką,

po raz pierwszy znalazł się w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100. Utwór miał być próbą napisania prostej piosenki pop z melodią w stylu Beatlesów. Phil Collins przyznał w późniejszym wywiadzie, że w utworze pojawia się również jedna z jego prób partii perkusyjnej Ringo Starra. No, Ringo Starr, fenomenalny perkusista Beatlesów. A ciekawe, co tam u niego słychać. Zobaczymy, zobaczymy. Może kiedyś będzie okazja, żeby porozmawiać na jego temat z kimś. Czemużby nie? A teraz, moi drodzy, Genesis, That's All.

Moi drodzy, jeżeli chodzi o Genesis, oczywiście Wielka Brytania, Anglia, te klimaty, to od razu się kojarzy audycja właśnie Oli, naszej Aleksandry Drogokupiec, tak jest, która prowadzi swoją audycję Dźwięki z Taśmy w każdą niedzielę od godziny 18 do godziny 20. Tam usłyszycie nie tylko muzykę filmową, ale właśnie też brytyjską w różnej, różnistej odmianie. No cóż, taka muzyka gra w duszy Oli i taką muzyką się z nami dzieli. Oczywiście jeszcze raz zaproszę was do posłuchania naszych audycji, ale to już bliżej, że tak powiem, końca. No i oczywiście pamiętajcie o słowie, o sile wyrazu i słowie rzeka. Można wysyłać swoje propozycje muzyczne do końca jutrzejszego dnia. Tak więc tutaj też jeszcze wam więcej szczegółów zdradzę. A teraz, moi drodzy, Lionel Richie, Running with the Night. Z wielokrotnie platynowego i nagrodzonego Grammy albumu amerykańskiego piosenkarza i autora tekstów z roku 83. Can't Slow Down. Richie napisał piosenkę wspólnie z autorką tekstów Cynthia Whale i współprodukował ją z Jamesem Anthonem Carmichaelem. Solo na gitarze elektrycznej w utworze Running With The Night zagrał Steve Lukather. Trudny jest ten angielski język. Trzeba pamiętać, że trzeba delikatnie seplenić. Steve Lukather, najbardziej znany jako członek zespołu rockowego Toto. Lukather usiadł w studiu, a inżynier dźwięku zgarał podstawowe ścieżki utworu. Wtedy usłyszał je po raz pierwszy, aby mógł zaplanować swoją partię. Podczas gdy muzyka grała, on improwizował na swoim instrumencie. Pod koniec utworu potwierdził swoją gotowość. I tak powstała właśnie ta melodia. Moi drodzy, Lionel Richie, Running with the Nights. Posłuchajmy razem.

Moi drodzy, na koniec zabiorę was jeszcze na delikatną podróż do Wielkiej Brytanii. Będzie to za sprawą Eltona Johna, Sad Songs, Say So Much. Ale zanim to zrobię, pragnę jeszcze raz was zaprosić do zapoznania się z ramówką w naszym radiu internetowym, radioinkswipe.pl. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to już wam powiem, co można usłyszeć w poszczególne dni i jak to będzie mniej więcej wyglądać. A więc tydzień zaczynamy oczywiście od poniedziałku. Bardzo trudny zawsze jest poniedziałek. Natomiast końcówka dnia jest niezwykle przyjemna. To za sprawą Adriana Falatyna, jego audycji Play of Beats. Od godziny 20 do godziny 22 Adrian prezentuje nam naprawdę bardzo dobry hip-hop i rap. Tak jak wspominamy na początku audycji, to jest ten dobry hip-hop i rap, na którym się wychowywaliśmy i jest kwintesencją po prostu tego gatunku. Wtorek to tam wiadomo, mamy wtorek, no to wiecie, co się tutaj dzieje. Old and Gold oczywiście, nie inaczej. Środa, jak to powiadają, co po niektórzy, środa to taki mały piątek, ale za to w czwartek, tu pragnę was bardzo serdecznie zaprosić na audycję Marcina, Rokowa Propagacja od godziny 21 do 22.30, bowiem razem z Marcinem mamy bratnie dusze, jeżeli chodzi o gatunek muzyki, rock, oczywiście jak najbardziej, ale dzięki Marcinowi ja poszerzam swoje horyzonty muzyczne z tego gatunku. A można tutaj poszerzyć, możecie również i wy poszerzyć swoje horyzonty, dołączając do grona słuchaczy. A taką wisienką na torcie, poza naprawdę świetną muzyką, jest cudowny, wspaniały głos Marcina. On nie ma sobie równych, naprawdę. Chociażby nawet dla samego tego warto dołączyć do grona słuchaczy. W piątek ponownie Marcin zaprasza nas do swojej autorskiej audycji, na swoją autorską audycję Funky House od 22 do 23 i tanecznym krokiem w ten sposób rozpoczynamy weekend w jego wykonaniu. Natomiast jeżeli szukacie delikatnej subtelności w głosie i takiej delikatnej, przyjemnej, można by powiedzieć, kokieterii, to znajdziecie to w audycji Myśli Nieuczesane od godziny 22 do 23, a to będzie za sprawą Kasi. A jeżeli już zamykać weekend, to tylko i wyłącznie z Aleksandrą Drogokupiec. Dźwięki staćmy od godziny 18 do godziny 20. Tu naprawdę też się bardzo dużo dzieje, począwszy od muzyki, powiedzmy, filmowej, przechodząc przez naprawdę różnorodną muzykę z Wielkiej Brytanii. Jest naprawdę czego posłuchać. Ostatnia audycja była poświęcona koncertowi. Ojejku, tylko ja mam oczywiście bardzo dobrą pamięć, bo krótką. Nie mogę sobie za Chiny Ludowe przypomnieć tego artysty, ale muzyka była cudowna, wspaniała. Ja się świetnie bawiłem i też poszerzyłem swoje horyzonty muzyczne, pomimo tego, że nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem muzyki elektrycznej, ale tutaj też było wspaniale, że tak powiem, posłuchać czegoś innego niż na co dzień się słucha. Sekundkę, bo jeszcze tutaj sobie zerkam, może będzie jakaś, nie, ale to w każdym razie zapraszam was bardzo serdecznie. Ale nie zapominajmy, że Radio Inkswipe jest miejscem otwartym i jesteśmy razem z Dominikiem Czucz-Niebrzegowskim ponad podziałami. Hashtag ponad podziałami, jak najbardziej. Dominik w każdą niedzielę, fakt faktem, że troszeczkę to koliduje z audycją Oli, ale też warto tutaj posłuchać. Możecie na przemian, możecie ewentualnie gdzieś tam, powiedzmy, poszukać jednej i drugiej audycji w powtórkach, ale zapraszam was bardzo serdecznie do czynnego tworzenia audycji, jaką jest Siła Wyrazu, prowadzoną przez Dominika. Słowo, do którego możecie wysyłać swoje propozycje muzyczne do jutra, do godziny do 23.59, to rzeka. Jeżeli macie jakieś piosenki, utwory, czy generalnie wszystko, co jest muzyką i nawiązywałoby do tego słowa,
możecie jak najbardziej wraz ze swoim uzasadnieniem wysłać do Dominika na e-mail. Wszelkiego rodzaju informacje znajdziecie na stronie internetowej x-stacja.pl lub na mediach społecznościowych tutaj naszego zaprzyjaźnionego radia internetowego. Tak więc pamiętajcie, no jest naprawdę ogromny wachlarz możliwości posłuchania czegoś innego niż tylko i wyłącznie mainstream. Oderwać się, wrócić do, nie wiem, starych kawałków, tak jak to jest ze sprawą Old and Gold, czy rzeczywiście poszerzać swoje horyzonty muzyczne, otwierając się na inne gatunki i inne audycje prowadzone przez koleżanki i kolegów, pasjonatów radia. Moi drodzy, obiecałem wam Eltona Johna, to daję wam Eltona Johna. No, drzecie się tutaj na mnie niemiłosiernie, a ja jestem tylko zwykłym człowiekiem prowadzącym audycję. Nie wyżywajcie się na mnie, no proszę, uprzejmie proszę. Elton John, Sad Songs Say So Much. To będzie oczywiście na koniec. Cóż mogę wam powiedzieć na koniec jeszcze audycji? No dobrze, no dobrej nocy, słodkich snów, niech wam się przyśni kosz wiśni, żyrafy wchodzą do szafy, karoluchy pod poduchy i takie tam, no wiecie, jak to za dzieciaka, czym tam nas się straszyło. Dziękuję wam bardzo za uczestnictwo w Kąciku Marudzenia. Urozmaiciliście te audycje swoimi wpisami. Było mi bardzo miło wdać się również w kilka dyskusji, tak więc kontynuujmy ten trend za tydzień również, moi drodzy. Dobra, nie przedłużam. Elton John, Sad Songs Say So Much. Trzymajcie się ciepło. Miło było gościć w waszych głośnikach, domach, radioodbiornikach, gdziekolwiek tam wybrzmiewam. Trzymajcie się ciepło. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Na razie, cześć. A, Elton John, Sad Songs Say So Much.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

zegar tyka, kawa smakuje jak popiół, a ty znowu nie możesz zasnąć. Więc wchodzimy w ten mroczny klimat, w którym wszystko wydaje się odrobinę bardziej krzywe niż za dnia. Przypomnij sobie rok 1999, kiedy to niejaki David Holzman wpadł na genialny w swojej prostocie pomysł i w ramach eksperymentu społecznego zamknąć ludzi w wirtualnej rzeczywistości przypominającej coś na kształt symulacji życia, co skończyło się zbiorową histerią i atakami paniki wśród testerów, bo mózg po prostu przestał odróżniać piksele od rzeczywistości. A w X-Vibe serwujemy teraz dokładnie taką dawkę niepokoju w rytm elektronicznego bitu, który wypali ci każdą wątpliwość prosto z głowy. Więc teraz Ellie Goulding i jej Bern w X-Vibe.

Zgoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Marek z Piasieczna nie zmruży oka, bo jego chomik właśnie uczy się otwierać klatkę. Więc lecimy z Hits 2021 Mashup. Skoro to ma być hit, to niech chociaż uderzy w ten plastikowy zamek. W Radiu X Vibe. Trinix Remix. Hits 2021 dla Marka od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Siedzisz tam pewnie w ciemnościach i myślisz, że jesteś bezpieczny, podczas gdy w 1997 roku niejaki Tamagotchi wylądywał w kieszeniach dzieciaków jako cyfrowe zwierzątko, które zdychało z głodu, jeśli zapomniałeś nakarmić ten pikselowy kawałek plastiku, co było czystym sadyzmem ukrytym w formie breloczka, bo przecież nic tak nie uczy odpowiedzialności, jak płacz nad martwym wirtualnym kurczakiem o 3 nad raną. W tasie audycji w X-Vibe przypominam sobie te wszystkie pogrzeby w piaskownicach i ten dziwny niepokój, gdy urządzenie piszczało w środku lekcji matematyki. A teraz ten sam niepokój wywołuje w tobie niepewność każdego kolejnego dnia. Więc niech Blue Cafe zagra o tym, co czeka nas na końcu drogi. Teraz Blue Cafe i do

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

0: roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli dźwięku Chopa Pratcha zmieszanego z mlaskaniem pracownicy biurowej, aby stworzyć głos kosmity, co w sumie idealnie pasuje do klimatu w X-Vibe. Skoro i tak już nie rozróżniasz rzeczywistości od bitu w głowie, to proczuj tę chwilę z Pitbullem i Christiną Aguilerą w X-Vibe.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: Radio X Vibe.
1: Dora? Czy państwo mnie słyszą? Dobrze, zajebiście. I to jest ten moment, bardzo was proszę, trzy razy. Teraz, poproszę.

0: Pierwszy raz jestem u was. Przeżywam właściwie, można powiedzieć, przeżywam od momentu, kiedy Jurek powiedział mi o tym, że mam przed wami wystąpić i że mnie zaprasza tutaj. I muszę wam powiedzieć, że mam 43 lata, 25 lat na scenie, a nie przypominam sobie momentu, żebym była tak bardzo wzruszona. Bardzo dziękuję. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Jestem tutaj i chcę, żebyście wiedzieli, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję.
1: Cześć, tu Zygmunt z Robaków. Siedzę w tej przychodni, gdzie czas staje w miejscu, więc puszczajcie mi szybko Girl on Fire, feat Nicki Minaj to... i Alicia Keys, Nicki Minaj, bo inaczej oszaleje w radiu X-Vibe.

znowu tu jesteś. Choć przysiągłbym, że widziałem cię znikającego w cieniu latarni. Ale nieważne, bo w X-Vibe czas płynie inaczej. Zwłaszcza gdy przypomnisz sobie, jak w 1986 roku pewien producent zabawek wpadł na genialny pomysł wypuszczenia na rynek lalki, która miała wbudowany mechanizm rozpoznawania głosu. Co w teorii brzmiało jak przyszłość, a w praktyce kończyło się tym, że zabawki samoczynnie włączały się w środku nocy, przerażając dzieciaki i ich rodziców niepokojącym bełkotem, bo ktoś wpadł na absurdalny pomysł użycia tanich układów, które łapały sygnał z telewizora, więc twoja lalka nagle zaczynała recytować reklamy płatków śniadaniowych, co jest idealnym dowodem na to, że technologia zawsze miała ochotę nas lekko postraszyć. A teraz Madison Beer ze swoim Make You Mine w X-Vibe wchodzi w ten nocny beat.

X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.

zegary tykają bez sensu, a świat wokół powoli gęstnieje od dymu i cieni. Więc wbijaj się w Nightmarek, gdzie rzeczywistość zawsze jest odrobinę krzywa. Pamiętasz rok 1982, kiedy film Poltergeist zniszczył dzieciństwo połowie globu? Najlepsze jest to, że twórcy użyli w scenie w basenie prawdziwych szkieletów, bo były tańsze niż gumowe podróbki. Wyobraź sobie ten plan, gdzie ekipa gra w karty między wisielcami, a potem wszyscy idą na obiad. Totalny obłęd. Ale za to teraz każdy z nas wie, że taniość bywa makabryczna. Życie to tylko marny bit, który zaraz ucichnie. W X-Vibe. A skoro już jesteśmy przy marności, czas na klasyk o totalnym braku znaczenia, czyli Lady Punk i Mniej niż zero w

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Pamiętasz, jak w 1982 roku automat do gry Polybius miał rzekomo wywoływać u ludzi szaleństwo i halucynacje, po czym zniknął bez śladu, zostawiając po sobie jedynie legendy o rządowych eksperymentach w X-Vibe? Więc włącz ten beat, zanim twoja rzeczywistość zacznie się rozmywać. A teraz Post Malone i Swae Lee z utworem